wyrafinowane, a przy tym zmysłowe piękno. Tak grała sonatę G-dur Mozarta w katalogu Kechla nr 283 Maria Tipo podczas swojego recitalu w Lugano w 1979 roku. Nie przerywajmy pianistce więcej niż konieczne. Po Mozarcie nastąpił Beethoven, jedna z najwyraźniej ulubionych sonat Marii Tipo, E-dur op. 109.

Rozbudowane finałowe wariacje zakończyły 30., czyli przedostatnią sonatę Beethovena E-dur op. 109, którą w czasie swojego recitalu 5 marca 1979 roku grała włoska pianistka Maria Tipo. Poetycka architektka muzyki zaprezentowała następnie wszystkie cztery ballady Chopina. Posłuchamy ich jednym ciągiem, jak podczas występu. Chciałbym jednak zwrócić Państwa uwagę, że ballada F-dur II odegrała szczególną rolę w karierze Marii Tipo, bo to między innymi jej frenetycznym wykonaniem zwyciężyła w 1949 roku w konkursie w Genewie. Niedługo potem, absolutnie zachwycając brawurą krytyka Piera Rattalino, który pisał o tym w notce do płyty, której słuchamy, płyty wytwórni Ermitage. 30 lat później w grze Marii Tipo Rattalino nie odnajdywał już tej ekstremalnej ekspresji, a zarazem oszałamiającej precyzji 20-latki, ale za to rekompensowała ją konstrukcja i logika, a przy tym wciąż mamy do czynienia z bardzo dynamicznym i dramatycznym wykonaniem. I ta uwaga, to połączenie architektonicznej logiki z potęgą dramaturgii, dotyczy wszystkich ballad. Kolejno zabrzmią pierwsza ballada G-moll, druga ballada F-dur, trzecia ballada A-stur oraz czwarta ballada F-moll.

Piero Rattelino nazywał to wykonanie czterech ballad Fryderyka Chopina heroicznym. Nie bez racji, bo dramatyczny konstruktywizm Marii Tipo daje w efekcie wrażenie monumentalizmu, który dzięki swojej dynamice ożywia się i podnosi do wymiaru heroicznego. Na zakończenie recitalu posłuchajmy uspokajającego, lecz pięknego bisu. Będzie nim Chopinowska Etiuda E-dur op. 10, nr 3.

Etiuda E-dur, numer 3 z opusu 10, zabrzmiała jako bis kończący recital Maritipo w 1979 roku w Lugano, co szczęśliwie utrwaliło Radio Szwajcarii Włoskiej. My przejdziemy teraz natomiast do zapowiadanych na początku nokturnów. Tylko drobnego ich wyboru, ale za to największych wśród nich pozycji. Nokturnów, które nie są już nawet wspomnieniem sentymentalnych marzeń przy księżycu, a stają się epickimi narracjami. Owszem, niejednokrotnie mrocznymi. Pozostańmy na początek wśród tych samych krzyżyków, którymi odznacza się tonacja wysłuchanej przed chwilą etiudy, ale w jej wersji paralelnej, czyli zamiast E-dur, cis-moll. A zatem pierwszy nokturn z opusu 27, ten, który wprowadza zupełnie nową wyobrażeniowość brzmieniową, jak chciałoby się powiedzieć, do dotychczas melancholijno-łagodnego gatunku. Może to rodzaj chopinowskiego gotycyzmu? Na pewno pełną piersią romantyzm.

Największe arcydzieła gatunku. Przesycony tragizmem Nocturne C moll z opusu 48 i jego łagodna odpowiedź w postaci Nocturnu Fis moll numer 2 z tego samego zbioru. Tym razem podana jednak w niezwykle architektonicznej, monumentalnej postaci, co nadaje jej odpowiedniej powagi. A na zakończenie jeden z najbardziej balladowych nokturnów, H-dur, opus 62, numer 1, z tymi niezwykłymi kulminacjami na recytatywie gamy i łańcuchach trylów. Słuchamy nagrania Marii Tipo.

trzy wielkie nokturny Fryderyka Chopina, tragiczny c-moll i melancholijny, ale tutaj też poważnie monumentalny fis-moll z opusu 48 oraz epicki haldur opus 62 numer 1 zakończyły nasze spotkanie z wielką włoską pianistką Marią Tipo. Za uwagę dziękuję Państwu, Jakub Puchalski.

0: Konkursy Chopinowskie.
1: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy popołudniowe przesłuchania trzeciego etapu dziewiątego konkursu. Jako pierwszy wystąpi przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, pan Dean Kramer. Wykona Impromptu Fis Dur opus 36 i Sonatę Hamol opus 58. Grać będzie na fortepianie firmy Steinway z numerem końcowym 30. Pan Dean Kramer ze Stanów Zjednoczonych.

Grać teraz będzie pan Neil Larrabee, również przedstawiciel Stanów Zjednoczonych. Wykona Impromptu Fis Dur opus 36 i sonatę Hamol opus 58. Grać będzie na fortepianie firmy Steinway z numerem końcowym 30. Pan Neil Larrabee ze Stanów Zjednoczonych.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Wystąpi teraz przedstawicielka naszego kraju, pani Elżbieta Tarnawska. Wykona impromptu Gestur, opus 51 i sonatę bemol, opus 35. Grać będzie na fortepianie firmy Steinway z numerem końcowym 30. Pani Elżbieta Tarnawska.

Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy ostatnie przesłuchania trzeciego etapu dziewiątego konkursu Chopinowskiego. Jako pierwszy grać będzie pan Dan Atanasiu z Rumunii. Wykona Impromptu Fis-Dur op. 36 i sonatę Hamol op. 58. Grać będzie na fortepianie firmy Steinway z numerem końcowym 30. Pan Dan Atanasiu, Rumunia.